0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome. Tonight we will hear songs from Polish movies made before World War II. Many of those outstanding stars of those movies were killed during war by Germans and Russians. Also, we will hear some songs from the movies that famous Polish tenor Jan Kiepura was the star in those movies. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dziś wieczorem usłyszymy piosenki filmowe z lat 30. w nowej interpretacji współczesnych artystów Renaty Dąbrowskiej i Marka Niedziałko. Należy pamiętać, że artyści, które je oryginalnie prezentowali w filmach, zostali zabici podczas wojny przez naszych wschodnich i zachodnich wrogów. Dlatego

Gram piosenką z filmu Manewry miłosne pod tytułem Jak za dawnych lat. Muzyka Warsa, słowa Henryka Warsa, słowa Jurandota, a śpiewa Renata Dąbrowska.

Spróbujmy odrobinę szczęścia w miłości. Piosenka z filmu Co mój mąż robi w nocy. Muzykę skomponował Petersburski. Słowa napisał Szlechter. Odrobinę szczęścia w miłości.

No właśnie. Posłuchajmy teraz Jana Kiepurę w pieśni Musisz w tę noc moją być. Oczywiście, o czym był śpiewał Kiepura. Ta pieśń pochodzi z filmu Kocham wszystkie kobiety.

No właśnie. Posłuchajmy teraz piosenkę z lat 30. z filmu Paweł i Gaweł, muzyka Warsa, słowa Starski. Dlaczego nie chcesz spać?

0: chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty.
1: Urocza piosenka. Nie chcemy, żebyście państwo spali. Troszeczkę proszę poczekać, ale zanim skończymy program, wtedy można pójść do łóżka i zaśpiewać sobie. Aha, kotki dwa. Posłuchajmy teraz piosenkę Pierwszy znak, muzyka Henryka Warsa, słowa Didlana.

0: Piosenka z filmu, moja piosenka dla ciebie, muzyka Bronisław Kaper, słowa Michał Halicz, a śpiewa Jan Kiepura. Nino, ach, uśmiechnij się.
1: Uśmiech twój ma niepojęty stan, znieć w sercu moje.

brzmiało przepięknie. A wszystkie niny i nie tylko powinny uśmiechać się, bo śmiech to zdrowie. Okej, to jest tytuł piosenki z filmu Czy Lucyna to dziewczyna? Muzykę do tego filmu napisał Henryk Wars, a słowa Schlechter. Okej.

Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo jednak trudno wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest bez wad. Szukasz, aż znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma.

łez. O jest, o jest, będę wierny jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej.

ma rękę, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie słońca dla niej kradł. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej.

0: okej, okej, tak jak w niebie będzie jej.
1: Okej, śpiewał Marek Niedziałko. A wszystkim paniom życzymy takiego męża, o którym była mowa w piosence. Nie kochać w taką noc to grzech. Muzyka Wiechler, słowa Jurandot.

You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Prezentujemy piosenki filmowe z lat 30. i dla rozmaicenia pieśni z filmów, w których występował słynny Jan Kiepura. Pieśń Signorina, kompozycja Bronisława Kaper, a piosenka pochodzi z filmu Zdobyć cię muszę. Słowa Michał Halicz, a śpiewał Jan Kiepura.

0: No, przepiękne wykonanie. Tak potrafi tylko Jan Kiepura. A teraz piosenka Kryzys z filmu Kocha, lubi, szanuje. Muzyka Warsa. A posłuchajmy piosenkę o kryzysie.
1: Na każdym kroku bieda, zarobić nic się nie da. Po uszy w długach każdy dzisiaj tkwi. Gdzie dawne dobre czasy, gdzie ruch i pełne kasy, komornik co dzień puka w twoje drzwi. A wszystkiemu winien kryzys, stary, zatwardziały kryzys. I łudzisz się, że może jutro minie już, i myślisz wciąż, a nuż, a może. A tymczasem coraz gorzej, wszędzie gdzie popatrzysz, kryzys. O co nie zahaczysz, kryzys. Przygniata nas, oplata nas ze wszystkich stron. Kryzys, kryzys, wszędzie on. Gdy kasjer z kasą zwieje, gdy panna ma nadzieję, gdy żonę in flagranti złapie mąż, gdy ktoś fałszuje stówki, gdy bierze ktoś łapówki.

i myślisz wciąż, a nuż, a może. A tymczasem coraz gorzej, wszędzie, gdzie popatrzysz, kryzys. O co się zahaczysz? Kryzys.

No właśnie, ten kryzys. My nie chcemy kryzysów. Każdemu wolno kochać. Piosenka z filmu Każdemu wolno kochać pod tym samym tytułem. Muzykę skomponował Zygmunt Karasiński. Słowa Kataszka i Szlechter.

A Renata Dąbrowska śpiewała Każdemu wolno kochać. Zwykle słyszymy tą piosenkę w wykonaniu Połomskiego, innych artystów, ale nigdy nie słyszeliśmy w wykonaniu Renaty Dąbkowskiej. Wobec tego dzisiaj usłyszeliśmy. A teraz Już nie zapomnisz mnie. Muzyka Henryka Warsa. Piosenka pochodzi z filmu Zapomniana melodia.

Wspomnienia to wspaniała rzecz. Warto wspominać, jeżeli jest co. Miłości wszystko wybaczy. Piosenka z filmu Szpieg w masce, kompozycji Henryka Warsa.

No właśnie, jak trudno jest zapomnieć, a piosenka z filmu Manewry miłosne, muzyka Henryka Warsa. Henryk Wars, bardzo płodny kompozytor. Jak trudno jest zapomnieć.

0: Już taki jestem zimny drań. Piosenka pochodzi z filmu Pieśniarz Warszawy. Muzykę skomponował Henryk Wars.
1: Posłuchajcie mojej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz, czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.

Petra. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sen, że

wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzecz sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej. Gwiżdżę na nich do stukroć, choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. Jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem,

0: Taki jestem, zimny drak. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drak.
1: Piosenka z filmu Nie do rajda. Muzykę skomponował Henryk Wars, słowa Jurandot, tytuł piosenki Florek, gdzie twój humorek?
0: Człowiek w życiu się spodziewa złotych gór, a kłopotów więcej ma niż w butach dziur.